Kogan sekal, kogan sekal, nak na cali ki, nak na cali lok lah. Kokole kakak na sinapore kule. Kauch panak, elike, tisunila na chana, niya kwe na chana. Makilah kwe biya kle kakun siya kali, maya. Awa na mati sila kawa Diyos, nak akyo kochi bek, maya li. Kacina cimana ko kulak sali owanal le kalahuk asalak sik bayak paklahuk asalak sik yo ko cikulak sali owanal le liak lari li biernes komo ne sik toke joko cak cimal lana kwan sipe likutan dali po hunyu u singkana kekak skoli sipe enjaman nak yo cisik li sipe enjaman. Tik tik tik tik tik yo onis komon yo on sakanak yo chichena shik nak yo chichena bek lipo ko ye junio amalan sai chol hilvi chokere ut man singel chirule kawa dios kuchik wayal komones banak anina taklan sakabena anina. Iloke utan aku na joke nak tosa keok. Banyak kemang kaca dia kaca ke nak sali kahun sekali ni muka tak kaya kata canru nak nak kaya kakyo cik cik panang gini sekangkel. Akyo cik cik panang gini tak langkil. Oce ho ma ho nak kocana. Nak kocana kambayan. Oga nak sai chol hil bi chiru li kutan na kwan o le li po junio le li kwa kibshka kas kwa o op chi manja li be kli chakal yo china choka kwisning en kilis hun sha talil kawa Jesus sali domingo abalan cho sali hun chi hun kamal yo le ulani kyo li chas kon kyo li na bali na cho chi usman manja abalan hokan na kachenak. Entonces van de singirle caballos. Hablan hacia Cabo Vicente Fernández con golpe de pecho.